Alle der besiva le chima na zina Bunki tika sina Hardo, hardo, kikido, kei Alla seka der besiva le chima na zina Bunki tika sina Hardo, hardo, kikido, kei